pôjdzie sobie Sylwia. Zemlę się obradził w sławu Bożym, a na korzyść nam. Ja znam, że to jest sła zemlja i mówi na Bożia.